kiszy smrucąca, jest 7 punt z duma. Wsak dan u tydnu jena moja lubica. Kiszy smrucąca, nie jankolno ci. Sednęła nas lubiezn.